0: Osiem się ociepił. Osiem. Nie ma na górę, co ty się powiesz?
1: Co
0: nie?